la katua la yata libre nzeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa